Kumi neimwene zvidimbo gumi nezvinomwe kuno naira kusvika kumagumo kwatiri kune mabasa akarongwa pamutauro uno wainge ari mumhepo muimbe uyo anonzi masu kana chikwata chemasu kune kambo aka kainge kechiti ntoriro nguva dziri kufamba isu tiri kufambira pavechisimudza dzimbo dzatave nadzo dzachaidza kusvika dzataidzo gumi neimwe nezvidimbo makumashanu nezvirongwa muna kutora kuti makazorora mozororawo zvakanaka muri kuzorora muine kapu yehwahwa ndapota momwa muchinyatsokuziva kuti pamba pane chikafu here kana kuti kwete ngekuti kune anotozot